Kajatovci, on tavaj sinok, ki je na vesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vsi, kao na mahoma, a cimona, ego nekamona. Jak vanma, jak i mi gosia, jak oma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamionagon.

Kayasovce, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, ektause, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.